les habla Teresa Bosek, puesta al aire en la consola técnica de Radio Itapúa Pablo, en la consola técnica de la televisión Canal 2 Alexis. Hemos dado inicio a esta edición del programa y son las 12:50 minutos ya, pues, momento de una siesta. Hoy sábado, que el Señor les brinde un reparador descanso, ese buen fin de semana. I tak, dzień dobry, gospodarz, co przyszli z rodziną odpoczywać, damy wam muzyki do odpoczynku z tego kraju Paraguay, Encarnación, piosenki z miłością z naszej ojczyznej Polski, tak nazwa nasz program. I tak, kochane moje państwo na całym świecie, ja wam życzę miły weekend, wszystkiego najlepszego, a mi gente, con amor, canciones de Polonia.

widzenia. Do widzenia, kochane państwo. Dziękuję serdecznie wszystkim moje narodu, co słuchali nas. I życzę tak miłej weekend. Wszystkiego najlepszego. Encarnación, Paraguay. Piosenki z miłości z naszej ojczyzny i Polski. Y así llegó a su fin el programa Ve a mi gente con amor, canciones de Polonia, la edición de TLW Producciones. Quien les habla, Teresa Bosek, invitándoles a un próximo encuentro, pues miércoles 12:30 horas. Tengan ese muy buen fin de semana. Muchas gracias. Do widzenia, do zobaczenia.

się to otwarto księga. Każda strona coś nowego, coś smutnego, wesołego. O starzynkach przypomino, co ta ziemia zasiedlali, o naszym ubożykali.

jak daleko, tam in cingo. Życie to otwarto księga. Teraz młodzi czas swój mają, o korzenia pamiętają, choć nie jeden już wyjechał, tu rodzi.

życie to otwarto księga. Świat dookoła nam się zmienił, i tu blisko, i daleko.